0: Bam, bam, bam, bam, bam. Tam cesta, to jest cuisine.
1: O,
0: trzeba by doma szczypku.
1: Cuisine.
2: Ore, edy, edy.